chudák Majer, jindy boháč Miller zas, Meky s hůlkou jako frajer.